0: Radio Animati. Sigla Senza Frontiere.
1: Dawno temu, a może całkiem niedawno, bardzo daleko, a może zupełnie blisko, w każdym razie ja nie wiem dokładnie gdzie, leży tajemnicza wioska, w której żyją Smurfy. Obok wioski rośnie las, w którym mieszka zły czarownik Gargamel.
2: Jak ja nie cierpię Smurfów! Złapiecie, wyłapię was wszystkie, zrobię to jak Gargamel. Zobaczycie, znajdę wreszcie waszą wioskę i zrobię z wami porządek.
1: Jeżeli kiedyś przypadkiem znajdziecie się w tym tajemniczym lesie, być może usłyszycie gniewne krzyki Gargamela. A tym, którzy są grzeczni, kto wie, może uda się nawet spotkać małego Smurfa.